Maestro Billy Ferdinandi, Quartet Montepiano, Micio, Popaj, Pop, Mane, Zeko, Šule, Vjera i Bilja. Hvala vam.